0: oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

0: Alessandra Amoroso, a do tego jeszcze Big Mama w nagraniu Mezzo Rotto. Tak się jakoś trochę rozśpiewałem, no a tu proszę, już za chwilę będzie godzina 19, wtedy to zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
4: Marzysz o idealnym trawniku? Po bezprzewodowe roboty koszące Sunseeker Elite zapraszamy do firmy Alfa. Poznaj wygodę, jaką daje Sunseeker Elite. Inteligentne koszenie bez przewodów. Firma Alfa, Częstochowa ulica Bukajska 37. Zapraszamy.
5: Czy nie myślałeś, żeby obniżyć koszty eksploatacji swojego samochodu? Załóż instalację gazową marki Stag do swojego samochodu, ale nie rób tego byle gdzie. Autogaz Simex. Autoryzowany serwis Stag zrobi to najlepiej. Dysponujemy najnowszą technologią do prawie wszystkich silników z bezpośrednim wtryskiem. Autogaz Simex. Kolonia Poczesna, Bankowa 19A. Od ponad 20 lat jesteśmy po to, żeby robić dobrą robotę. Telefon 34 327 65 04.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Po reklamie.
0: Na naszych zegarach wybiła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
7: Do końca tego miesiąca Polska chce podpisać umowę ze Szwecją w ramach programu Orka.
8: Porozumienie dotyczy m.in. kupna 3 okrętów podwodnych.
9: To nie jest tylko zakup okrętów przez Polskę, ale to jest też zakup okrętów przez Szwecję z polskich stoczni. Szczególnie mówimy o okręcie Ratownik, ale też innych inwestycjach w polski przemysł obronny.
7: Wyjaśnia wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Szef rosyjskiej dyplomacji grozi zmasowanymi i skoordynowanymi atakami na Ukrainę po uderzeniu dronów na rafinerię ropy w Moskwie.
7: W zakładzie wybuchł potężny pożar. Jak podaje rosyjski portal Nowa Gazeta, Moskwianie piszą w mediach społecznościowych, że w niektórych dzielnicach spadł deszcz ropy.
8: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów w związku z tak zwaną kopułą gorąca.
7: Fala upałów ma już w najbliższy weekend dotrzeć do Włoch znad Sahary.
8: Temperatura ma dochodzić do 40 stopni Celsjusza.
7: Ambasada radzi turystom, by na zwiedzanie zabierali ze sobą zapas wody, używali kremów z wysokim filtrem UV oraz pamiętali o nakryciach głowy.
8: Fala upałów spodziewana jest też we Francji.
7: Tam już teraz termometry wskazują 37 stopni Celsjusza.
8: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, dzień dobry.
7: O słynnym obrazie, który wieczorem może stać się sensacją.
10: Tak jest, chodzi o aukcję w Warszawie i dzieło Józefa Pankiewicza. Przedstawia żonę artysty Wandę, która ma kimono i stoi tyłem do widza. Są trzy wersje. Jedna Japonka jest perłą kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie.
11: Druga uznawana jest za zaginioną. Trzecia zaś przez dekady pozostawała w prywatnych kolekcjach, poza zasięgiem publiczności i rynku sztuki. I teraz właśnie ta wersja trafi na aukcję w Dessaunikum z estymacją na poziomie 12-20 milionów złotych.
10: Jak dodaje Tomasz Dziewicki, dyrektor Departamentu Sztuki Dawnej, może paść rekord. Festiwal Rewolucja w Łodzi nawiązuje do wydarzeń 1905 roku i tak zwanego Powstania Łódzkiego. Od jutra do niedzieli w programie są m.in. dyskusje i projekcje, których przewodnim tematem będzie bunt. Do sieci trafił pierwszy zwiastun nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej w Hot Spot. Główne role zagrali Andrzej Konopka oraz Noomi Rapace, której drzwi do kariery w Hollywood otworzyła seria Millennium. Miesza się tu cyberpunk, kryminał i satyra na świat uzależniony od technologii. Film ma trafić do kin jeszcze w tym roku.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Ludzie, burze z deszczem. Kto to widział w czerwcu burze z deszczem? A jednak przychodzą. I to dobrze, bo i deszczu potrzeba, i słońca potrzeba, a że burze się pojawiają, no cóż, nic na to nie poradzimy, bo te masy powietrza się ścierają i zmieniają, ale nie jestem synoptykiem i meteorologiem, więc nie będę się za bardzo zagłębiał, natomiast mogę wam przekazać, że od 21 do 22 stopni na termometrach, powyżej 1000 hektopaskali lekko, na barometrach tu niewiele się zmienia i zmieni, tak samo jeśli chodzi o wiatr, ten na szczęście jest słaby, słabieńki.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: To jest program po godzinach i do 20:00 mówić będziemy jeszcze o sushi, bo dzisiaj ma swoje święto, ale także dowiemy się, w jakim dniu odbywa się najwięcej rozmów telefonicznych. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Jura.

0: W Międzynarodowym Dniu Sushi słów kilka o wasabi. Niektórzy uwielbiają, inni w ogóle nie dotykają. A wasabi do sushi zaczęto używać ze względu na jego antybakteryjne właściwości. Dopiero później rola wasabi zaczęła rosnąć ze względu na jego smak. No cóż, kiedy zabraknie wasabi, znam takich, którzy potrafią nawet posmarować polskim chrzanem taką rolkę sushi. No my Polacy potrafimy sobie poradzić i zrobić po swojemu. Muzyka wybrana dla
1: ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Szukasz adrenaliny na dwóch albo czterech kołach? Odwiedź Traktom w Przybyszowie koło Radomska. W ofercie quady, motocykle i crossy renomowanych marek. CF Moto, Ghost, Barton, Kayo, MRF i Hysun. Pojemności od 50 do 1000 cm sześciennych. Idealne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Zaczynasz przygodę, szukasz mocnych wrażeń? Zadzwoń. 513 306 810. Traktom. Napędzamy Twoją pasję. Przybyszów 15 koło Radomska.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Zł 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Mieszkasz w gminie Kłomnica i masz fotowoltaikę? Zostało ostatnie miejsca w programie gminnym na magazyny energii. Grant pokrywa 100% kosztów inwestycji, a przy montażu magazynu nie przejdziesz na nowe zasady rozliczenia. Greenhouse RS Kłobusk przygotuje dla Ciebie ofertę i pomoże z wypełnieniem dokumentacji. Liczba miejsc jest ograniczona. Zadzwoń 731-198-946 lub wejdź na www.greenhouse-rs.eu.
7: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Kwasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz Radia Jura.

0: Choć mamy możliwość kontaktowania się z innymi przez różnego rodzaju komunikatory, to jednak telefon pozostaje najważniejszy. A szczególnie, kiedy chcemy złożyć komuś życzenia. Jest daleko i nie możemy akurat w tym dniu być razem z nim. Szczególnie, że chodzi o mamy. I to właśnie tego dnia jest najwięcej rozmów telefonicznych. Odbywa się ich tak dużo, że czasami trzeba po prostu długo poczekać na połączenie. Tych połączeń nie brakuje na całym świecie, ale przede wszystkim chodzi o drugą niedzielę maja, bo wtedy wiele krajów, w tym również wielkie Stany Zjednoczone, obchodzą Dzień Matki.
1: Radio Jura.

0: głowie nie mieści.
1: Reklama.
2: Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek 19 czerwca Kronoplast Włókniarz Częstochowa podejmuje Fogo Unileszno. Na torze Miśkowiak, Ritzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodziej i Cook. Czekamy na Ciebie na Kronoplast Arenie o 18. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurajskiej w Częstochowie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
4: Słuchasz Radia Jura.

0: znany w Polsce DJ i producent Sean Baker z nagraniem VIP. Zbliżamy się do godziny 20. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Zepsuta lodówka? Stary telewizor? Chcesz szybko pozbyć się elektrośmieci? Skontaktuj się z firmą Bofi. Zadzwoń 661-700-800, a my odbierzemy i zutylizujemy zużyty sprzęt AGD RTV. Przyjeżdżamy do osób prywatnych, małych i dużych firm. Zadbaj o środowisko z firmą Bofi. Odbiór i utylizacja elektroodpadów. 661-700-800. www.bofiagd.pl.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Częstochowa, Drogowców 43, Aniołów Park. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
0: To jest program Po godzinach. Minęła 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
7: Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie został odwołany, poinformował prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
8: Decyzję podjęła Rada Nadzorcza placówki po ujawnieniu nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i trwającym audytem.
7: To w tej lecznicy był zatrudniony młody lekarz Dawid Kacprzyk. Nie miał jeszcze specjalizacji, ale był już koordynatorem SOR-u. W ubiegłym roku medyk zarobił 1 600 000 zł.
8: Łączymy się z Michałem Krasoniem.
9: Po ponad 2 godzinach obrad Rada Nadzorcza odwołała prezes Szpitala Annę Łukasik oraz dyrektor do spraw medycznych Agatę Kusz-Rynkun. O takie rozstrzygnięcie wnioskował wcześniej Rafał Trzaskowski. W krótkim komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent Warszawy poinformował również, że nową prezeską zarządu placówki zostanie Aneta Gomułka-Siembora, specjalistka w zakresie audytów i kontroli zarządczej w ochronie zdrowia. Jak podkreślił Trzaskowski, jej pierwszym i najważniejszym zadaniem będzie ścisła współpraca ze wszystkimi instytucjami zaangażowanymi w wyjaśnianie nieprawidłowości, do których miało dochodzić podczas zarządzania szpitalem.
7: Będzie stała baza sił USA w Polsce?
8: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz po spotkaniu z szefem Pentagonu powiedział, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do polskiej propozycji w tej sprawie.
7: Na linii Katarzyna Szymańska-Borginą.
10: Na razie nie ma konkretnych informacji. Wicepremier wymienił jednak kilka potencjalnych lokalizacji, m.in. Poznań, Bolesławiec i Wrocław. Nie wiadomo też, ilu amerykańskich żołnierzy miałoby tam stacjonować. Szef MON zasugerował jednak, że mogłoby chodzić o 5 000 wojskowych, czyli liczba, o której w ostatnim czasie wspominała strona amerykańska. Kosiniak-Kamysz podkreślił jednak, że kluczowe decyzje należą do Stanów Zjednoczonych. Przyznał również, że większość kosztów związanych z budową i utrzymaniem bazy poniosłaby Polska. Powstanie takiej bazy, jeśli zapadnie taka ostateczna decyzja, zajmie kilka lat.
8: Pożar na terenie byłej cukrowni w Kętrzynie na Mazurach.
7: W jednej z hal opalą się śmieci.
11: Na chwilę obecną sytuacja jest opanowana i nie ma zagrożenia dla mieszkańców miasta i powiatu kętrzyńskiego.
8: Jak powiedział nam starszy kapitan Sławomir Siwek, na miejscu jest 23 strażaków dysponujących m.in. specjalistycznym dronem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
0: Temperatura w okolicach 20 stopni Celsjusza, ale to się zmieni, bo oczywiście zbliża się wieczór. Zacznie spadać, choć opady deszczu niestety w związku z tym nie znikną, ale przejaśnienia też gdzieniegdzie przecież mamy. Dopiero w okolicach północy przestanie padać. Temperatura nad ranem najniższa do 15 stopni Celsjusza, no i ranek już z zachmurzeniem umiarkowanym, bez opadów. Czy później również piątek taki ładny? No, Ciepły to na pewno, a nawet bardzo ciepły, do 28 stopni Celsjusza, ale pojawił się przelotny opad deszczu. Przy takiej temperaturze to chyba nie mamy nic przeciwko.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733-267-267.
0: Przed nami ostatnia godzina naszego popołudniowo-wieczornego programu Po godzinach, a w niej między innymi dowiemy się w końcu, skąd pochodzi nazwa sushi, a poza tym, kim jest ogórkowy, złośliwy wodnik kappa. Do 21 zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dziś dużo mówimy o sushi, bo to Międzynarodowy Dzień Sushi. Choć pora już nie jest zbyt dobra na zajadanie, to życzę smacznego, którzy dopiero zasiadają na przykład do tego dania. No ale chyba najwyższa pora powiedzieć, co oznacza słowo sushi. Zatem sushi nie oznacza surowej ryby, ale octowy ryż.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Być może kiedyś natrafiliście na rolkę sushi, bo dziś o sushi mówimy, ponieważ jest dzień tego dania, pod nazwą kappa. To taka rolka maki, owinięta glonami nori, ryżowa rolka z kawałkami ogórka, to jest najważniejsze. Jej tradycyjna nazwa pochodzi od kappy, czyli złośliwego i niebezpiecznego wodnika z japońskiego folkloru. Taką charakterystyczną cechą kappy, oprócz dającej mu nadludzką siłę wody w zagłębieniu na czubku głowy, jest nienasycony apetyt na ogórki i stąd rolka z ogórki pod taką nazwą.
1: Radio Jura.

0: Jest wieczór, więc powinniśmy już odpuścić sobie kolację o tej porze, ale jeśli macie straszną ochotę na sushi i chcielibyście spróbować, no to polecam wam, no właśnie, tylko jak tu się teraz przenieść do Tokio, bo to właśnie tam w restauracji Sushi no Nanachi istnieje możliwość zamówienia najmniejszego sushi świata, które składa się, uwaga, z jednego ziarenka ryżu. Właściciel restauracji mówi, że podobno jedna z Europejek wizytujących lokal płakała przez 1,5 godziny ze wzruszenia na widok przygotowanej w ten sposób rolki. Biedactwo się napłakało i nie najadło.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Jura.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek 19 czerwca Kronoplast Włóknia Szczęstochowa podejmuje Fogo Unileszno. Na torze Miśkowiak, Ritzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodzi i Cook. Czekamy na ciebie na Kronoplast Arenie o 18:00. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Jura.

0: Avicii i The Nights na koniec naszego dzisiejszego popołudniowo-wieczornego spotkania w programie Po Godzinach. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Zanim będę ściskał i pryskał, jeszcze przypomnę wam, że już za chwilę o 21:00 najnowsze wiadomości, a po 21:00 wieczór reporterów.
1: Radio Jura.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
2: Na zegarach 21, jest czwartek, 18 czerwca. Czas na wiadomości.
3: W najbliższym czasie uporamy się z nadużyciami i kominami płacowymi w służbie zdrowia, zadeklarował w Brukseli Donald Tusk.
4: Szef rządu stara się rozładować aferę z młodym lekarzem, działaczem Koalicji Obywatelskiej, zatrudnionym w warszawskim Szpitalu Południowym.
3: Z doniesień medialnych wynika, że zarabiał bajańskie sumy, a w prowadzonym przez niego oddziale miano przyjmować bez kolejki polityków z jego ugrupowania.
4: Szef rządu zaznacza jednak:
5: Nie pozwolę na żadne decyzje, które spowodują, że lekarze będą mniej pracowali, bo mniej pracy lekarzy będzie oznaczało mniejszy dostęp, dłuższe kolejki.
4: Mówił premier Tusk.
3: A co z odpowiedzialnością polityczną za skandal?
4: Partia Razem domaga się dymisji szefa warszawskich struktur Koalicji Obywatelskiej Marcina Kierwińskiego, obecnego ministra spraw wewnętrznych i administracji. Ceny paliw wyraźnie w dół. Jutro litr benzyny ma kosztować nie więcej niż 6 zł, diesla 6,20 zł.
3: To mniej niż dziś, o odpowiednio 6,16 zł.
4: Co dalej z cenami paliw, o tym Michał Zieliński.
6: Ropa na świecie tanieje, więc tankowanie u nas też powinno kosztować nas coraz mniej. Chociaż trzeba pamiętać, że urzędowy cennik i obniżony VAT obowiązują jeszcze tylko do końca czerwca, więc rząd może skończyć ostatecznie z programem CPN, czyli ceny paliw niżej. Na razie światowe ceny ropy wyraźnie spadają dzisiaj do poziomu z pierwszego dnia ataku na Iran. Tak właśnie rynek wycenia wstępne porozumienie amerykańsko-irańskie. W 14 punktach spisano w nim ustalenia, według których Iran ma przywrócić ruch tankowców, jeśli nie Ormuz, i docelowo zamrozić program atomowy, zaś USA nie tylko mają znieść sankcje i odmrozić aktywa Iranu, ale też skierować $300 miliardów na inwestycje w tym kraju. Krytykowany za ustępstwa Donald Trump już nie obiecuje Irańczykom wolności. Tłumaczy, że bez takiego układu doszłoby do katastrofy gospodarczej na świecie. I dodaje, że kieruje się mądrością rynków, które, jak to opisuje, są mądrzejsze od wszystkich jego doradców, chociaż też, jak zastrzega, oczywiście nie od niego samego.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: Noc w Częstochowie będzie spokojna, z przejściowym zachmurzeniem i temperaturą minimalną około 15 stopni. Wiatr słaby, zachodni. Jutro w Częstochowie dzień przyniesie dużo słońca, a temperatura wzrośnie do około 30 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z kierunku północno-zachodniego.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu KJK, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z mini zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
2: 18 czerwca jest po 21. Zaczynamy wieczór reporterów. Nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22.
10: Radio Jura.

0: Kolejny dramatyczny wypadek z udziałem hulajnogi elektrycznej w regionie, w Radostkowie, w powiecie częstochowskim. 16-latek stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w nawierzchnię i odniósł ciężkie obrażenia. Do wypadku doszło w środowy wieczór. O zdarzenie pytamy oficera prasowego częstochowskiej komendy.
1: Wczoraj około godziny 23.30 w Radostkowie, to jest gmina Mekanów, na ulicy Szkolnej doszło do niebezpiecznego zdarzenia drogowego. Pracujący na miejscu policjanci wstępnie ustalili, że nastolatek jadąc na hulajnodze elektrycznej chodnikiem wywrócił się i doznał poważnych obrażeń głowy. Chłopak nie miał założonego kasku ochronnego. W stanie ciężkim został przetransportowany do szpitala. Szczegóły i okoliczności tego wypadku wyjaśniają częstochowscy policjanci.
0: Mówi podkomisarz Barbara Poznańska, rzecznik policji w naszym mieście. Policja apeluje o rozsądek przed wakacjami i przypomina o nowych przepisach, które weszły w życie 3 czerwca. Od teraz dzieci i młodzież do 16 roku życia mają bezwzględny obowiązek jazdy w kaskach ochronnych na rowerach i hulajnogach, zarówno na ścieżkach, jak i w parkach czy na chodnikach.
1: Pomimo naszych licznych apeli wciąż dochodzi do zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. Jak się okazuje, użytkownicy tych urządzeń często poruszają się po prostu niezgodnie z przepisami. Przypominamy najważniejsze przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych. Minimalny wiek to 13 lat, a osoby poniżej 18 roku życia muszą mieć kartę rowerową. Można jeździć po drodze dla rowerów obowiązkowo, jeśli jest. Po jezdni tylko, gdy ruch na niej jest dozwolony z prędkością do 30 km na godzinę.
0: Za brak kasku u nastolatka opiekunom grozi mandat, przypomina Barbara Poznańska, rzecznik policji w Częstochowie. Największą bolączką w kwestiach bezpieczeństwa pozostają rozpędzone hulajnogi na chodnikach i między osobami pieszymi. Wtedy o tragedię bardzo łatwo.
1: Maksymalna prędkość to 20 km na godzinę. Zakaz przewożenia innych osób, zwierząt lub przedmiotów. Zakaz korzystania z telefonu podczas jazdy. Zakaz jazdy po przejściu dla pieszych. Hulajnogę należy przeprowadzić. Obowiązuje przepis, który nakazuje używanie kasku na hulajnodze elektrycznej i dotyczy to osób poniżej 16 roku życia. Za jego brak odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
0: Mundurowi apelują o stosowanie się do nowych przepisów. To przede wszystkim apel do wszystkich właścicieli hulajnóg elektrycznych.
2: Radio

0: Szykuje się widowiskowa sobótka w naszym regionie pod Częstochową nad Zalewem Pająk w Konopiskach. 20 czerwca wystartuje święto gminy połączone z Festiwalem Światła i Wody. To też początek sezonu letniego, kąpielowego i moc atrakcji podczas plenerowej imprezy.
1: Chcemy zaprosić nie tylko mieszkańców gminy Konopiska, ale mieszkańców Częstochowy, mieszkańców regionu częstochowskiego, aby przyszli i wspólnie z nami bawili się w Festiwal Światła i Wody, ponieważ przygotowujemy plażę, zalew, by tam działo się dużo. Światło sobótkowe to wielkie ognisko, które rozpalamy co roku, zachęcając wszystkich do wspólnego puszczania wianków na wody zalewu Pająk. Pokaz laserów nad wodą zachęci Państwa do tego, abyście przyjechali, zobaczyli. Będzie to coś innego niż dotychczas.
0: Jak mówi Marcin Kowalski, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, cała impreza 20 czerwca rusza już o godzinie 11, a organizatorzy przygotowali strefę sportową, miasteczko zdrowia oraz serię koncertów. Z kolei wieczorem o 18 wspólnie spróbujemy pokonać oficjalny rekord.
2: W czym będziemy bić rekord Polski?
1: Też ciekawa inicjatywa. We współpracy z kołami gospodyń wiejskich, ze szkołami, innymi instytucjami i zaangażowanymi środowiskami. Chcemy pobić rekord Polski w najdłuższej linii wianków. To wymaga zaangażowania wielu osób. Liczymy, że w ten sposób rozpromujemy też rękodzieło jako formę dobrego wspólnego spędzania czasu. Będzie wspólny namiot, będzie można przyjść na plażę, wspólnie wić wianki, które następnie popłyną wodami zalewu Pająk.
0: Z dyrektorem Marcinem Kowalskim z GCKiS w Konopiskach rozmawiał Mariusz Osyra. Również o zaproszonych gwiazdach, które koncertowo uświetnią Festiwal Światła i Wody.
1: O godzinie 19 zespół Universe, który niedawno wystąpił na festiwalu w Opolu. Oczywiście niezastąpiona młodzieżowa orkiestra Dęta Konopiska o 20, a następnie DJ Adamus. Myślę, że też świetne wibracje. Szczególnie zapraszamy młodzież, żeby spędziła ten czas w Konopiskach. Zapraszam wszystkich do Konopisk.
0: Całość zwieńczy wielkie odpalenie sobótki oraz widowiskowy pokaz laserów nad wodą. Imprezie nad zalewem patronuje Radio Jura.
3: Radio Jura.
4: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Po reklamie.
3: Słuchasz Radia Jura.

0: Częstochowski Uniwersytet stawia na innowacje i zaprasza lokalny biznes do wspólnego stołu. Na Wydziale Prawa i Ekonomii przy ulicy Zbierskiego ruszyła nowa inicjatywa Uniwersytetu Jana Długosza pod hasłem Biznes w Uniwersytecie. Było to pierwsze z cyklu spotkań networkingowych, które ma połączyć siły naukowców z przedsiębiorcami.
1: Nowy cykl spotkań w nawiązaniu do poprzednich, które kiedyś organizowaliśmy, które nazywały się Naukowcy dla Przedsiębiorców, tym razem formuła Biznes w Uniwersytecie. Spotykamy się z branżami spożywczymi, dietetycznymi.
2: Korzyścią dla przedsiębiorców jest nawiązanie współpracy z wiarygodną instytucją, jaką jest Uniwersytet. Na pewno mogą pozyskać partnera przy staraniu się o dofinansowania ze środków publicznych. Na pewno zyskują partnera z doświadczeniem w realizacji tego typu projektów, przedsięwzięć.
0: Mówią doktor habilitowany Edmund Golis, profesor UJD, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w obszarze nauki i sztuki UJD oraz Kordian Hamerski z Częstochowskiej Uczelni. Wydarzenie ma być cykliczne i jest wspierane przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w ramach unijnego projektu Nauka dla Biznesu.
2: Też jeżeli jakiś przedsiębiorca widzi szansę na to, żeby wprowadzić w swojej działalności innowacje, to może się starać także o naszą pomoc, naszą asystę we wdrożeniu takiej innowacji. Zaczęliśmy od branży spożywczej, bo dość szeroko tak działamy. Natomiast to nie będzie jedyne spotkanie. Będziemy też w najbliższym czasie organizować tego typu spotkania Biznes w Uniwersytecie, skierowane do innych branż przemysłu. W tym roku chcielibyśmy jeszcze na pewno zorganizować wydarzenie dedykowane branży medycznej, branży IT.
0: Dodaje Kordian Hamerski, specjalista do spraw transferu technologii w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji. Projekt UJD to dla przedsiębiorców idealna okazja, by wymienić doświadczenia i stworzyć innowacyjne projekty, które napędzą rozwój gospodarczy regionu.
3: Radio Jura.

0: Ciężki sprzęt, wojskowe legendy i ogromna chęć pomocy. Już od 3 do 5 lipca tor wyrazów koło Częstochowy zamieni się w stolicę zabytkowej motoryzacji. Przygotowywany jest charytatywny 3-dniowy zlot pod hasłem Jura Truck. Na miejscu zobaczymy nie tylko kultowe ciężarówki i czołg T-55, ale też pokazy sprzętu ratownictwa drogowego oraz wyposażenie komandosów z Lublińca i terytorialsów. Ta wyjątkowa, całkowicie oddolna inicjatywa powstała, by wesprzeć poruszającego się na wózku pasjonata wielkich maszyn. Wstęp na wydarzenie jest wolny, wszystkich do udziału zachęcają organizatorzy z Jura Truck oraz Stowarzyszenie Blachownia dla Dzieci.
1: Radio Jura.

0: Włoskie wakacje w OKF-ie trwają w najlepsze. Iluzja poleca filmową podróż z Federico Fellinim. To, co dzieje się w częstochowskiej galerii i w kinie, tradycyjnie poleca Radio Jura. W tej sprawie Mariusz Osyra.
1: Za nami już takie klasyki jak Wałkonie czy Słodkie życie, ale to nie koniec ważnych tytułów z annałów włoskiego kina. Przed widzami w Częstochowie jeszcze kolejne trzy odrestaurowane cyfrowo dzieła mistrza, w tym kultowe 8,5. Co ciekawe, Polacy to jedna z najliczniejszych grup odwiedzających Muzeum Reżysera w Rimini we Włoszech, dlatego w kinie studyjnym warto sprawdzić na dniach, co mu zawdzięczamy. Najbliższe seanse tych filmowych perełek w ten weekend. 8,5 zobaczymy w piątek, w sobotę kino pokaże film Julietta i duchy, a w niedzielę 21 czerwca Głos z Księżyca. Wszystkie seanse w OKF-ie o godzinie 18.
2: Radio Jura.
3: Reklama.
4: Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek, 19 czerwca, Kronoplast Włókniarz Częstochowa podejmuje Fogo Unileszno. Na torze Miśkowiak, Litzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodziej i Kuk. Czekamy na Ciebie na Kronoplast Arenie o 18. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Jura.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Polska. Wielkimi krokami zbliżają się kolejne kluczowe terminy odnośnie rekrutacji do szkół średnich. Przypominamy uczniom i rodzicom z Częstochowy czy okolic, że 22 czerwca upływa ostateczny termin na złożenie wniosków do liceów czy techników. To już ostatnia szansa, by poszukać dla siebie odpowiedniego kierunku kształcenia, wybrania przyszłej profesji czy docelowo szkoły, która zapewni poszukiwany dziś na rynku zawód. Młodzieży powinni poradzić też dorośli.
1: Mamy teraz takie czasy, że wszystko bardzo płynnie się zmienia. Żeby pokazać po prostu te kierunki, w którą stronę idziemy, że mimo tego, że mamy teraz zasyp AI, to twarde umiejętności, twarde zawody przez AI nie zostaną wyparte. Takie zawody praktyczne jak stolarstwo, blacharstwo, tego AI za nas nie zrobi. I to są zawody, w których warto się kształcić, bo to są zawody, które ktoś będzie musiał wykonywać. Sztuczna inteligencja nas w tym nie zastąpi tak naprawdę.
0: Mówi Emilia Gwiazda z jednej z częstochowskich szkół branżowych. Coraz lepiej mają się szkoły, które uczą konkretnego fachu, bo uczniowie dostrzegają szanse, jakie stwarzają im praktyki zawodowe. Nabywanie doświadczenia u pracodawców w trakcie nauki, co docelowo ułatwia znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.
2: Odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku, bo to są zawody często niszowe, niedobór tego typu fachowców.
1: Prawda, pewnie sami po sobie wszyscy wiemy, że znaleźć dobrego fachowca, który nam fajnie dom gdzieś tam wyremontuje, czy poprawnie i kompletnie kafelki położy, jest ciężko, a nawet jeżeli kogoś znajdziemy, to pewnie zarzucę takimi nascenami, że jest to dość ciężko osiągalne, więc myślę, że warto gdzieś tutaj się kształcić w tych zawodach. Szczerze mówiąc, gdybym sama mogła zmienić swoją ścieżkę zawodową, to nawet nie wiem, czy takiej pracy bym sobie nie wybrała, bo zawód by był.
0: Dodaje Emilia Gwiazda. Zadaniem szkół, pedagogów i opiekunów jest, aby dobrze ukierunkować młodzież zgodnie z jej oczekiwaniami i predyspozycjami.
3: Wsparcie w wyborze jest ze strony rodzica. Zazwyczaj podpowiadają konkretną branżę, a my jesteśmy w stanie pomóc wybrać konkretny zawód.
2: Szkoły branżowe na tym polu mają ogromne pole do popisu.
3: Oczywiście. W każdej szkole mamy doradcę zawodowego. Taki uczeń z 8 klasy po szkole podstawowej czy 7 może do nas przyjść. W odpowiedni sposób nakierujemy go, który zawód będzie dla niego najlepszy, jeżeli się waha lub jest po prostu niezdecydowany. Mamy odpowiednie narzędzia ku temu, odpowiednie aplikacje, ankiety, plus oczywiście doświadczenie doradcy zawodowego we współpracy z różnymi pracodawcami.
0: Z Michałem Cybulskim, dyrektorem Szkoły Branżowej pierwszego stopnia Cosinus w Częstochowie, rozmawiał Mariusz Osyra. Przypomnijmy jeszcze terminy. Prawdziwe emocje zaczną się dla uczniów klas ósmych na początku lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasisty poznamy 3 lipca, a do 10 lipca kandydaci muszą dostarczyć do szkół kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu. Pamiętajcie, to obowiązkowy krok, bez którego wniosek nie zostanie rozpatrzony. Listy zakwalifikowanych poznamy 15 lipca, po czym w drugiej połowie miesiąca przyjdzie czas na ostateczne potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły. Jest nowa inicjatywa referendalna, która zmierza do odwołania prezydenta Częstochowy i Rady Miasta. Czeka nas samorządowe trzęsienie ziemi, zapowiada grupa inicjatorów, która ruszyła ze zbiórką podpisów pod swoim wnioskiem. Trafił on już do komisarza wyborczego. Swoje zamierzenie ogłosił ponad 50-osobowy, bezpartyjny komitet referendalny.
4: Musimy zebrać 15 900 podpisów, natomiast w referendum powinno wziąć udział 48 000. Mieszkańców dla ważności referendum. Oczywiście mogą brać udział zarówno mieszkańcy, którzy będą głosowali za, jak i mieszkańcy, którzy będą głosowali przeciwko. Uważam, że mieszkańcy, którzy popierają pana prezydenta i obecną Radę Miasta, również powinni wziąć udział w referendum i wyrazić swój pogląd.
0: Jak mówi rzecznik komitetu Leszek Kulawik, przedstawiciele złożyli już dokumenty, utworzyli siedzibę w Alei Najświętszej Marii Panny 29, gdzie można podpisać listę za przeprowadzeniem referendum. W kilku ruchliwych punktach miasta oraz na ulicach 40 wolontariuszy również będzie gromadzić wymagane podpisy. Muszą zgodnie z przepisami zebrać je w ciągu 60 dni. Termin upływa 16 sierpnia. Ubiegłoroczne plany przeprowadzenia w mieście referendum spełzły na niczym. Czy ta próba będzie udana?
5: Tutaj są grafiki, tutaj jest reklama, tutaj rzeczywiście jest taki szeroki komitet złożony z przedstawicieli też różnych środowisk, bo są i ludzie kultury i przedsiębiorcy. Jestem przekonany, że to się uda. My jako Stowarzyszenie Grupa Elenex dysponujemy na przykład swoim fanpage'em. Też będziemy tam informować mieszkańców, gdzie konkretnie, w której dzielnicy, w których godzinach, w których dniach będą na przykład zbierane podpisy o postępach w zbiórce. Również o zarzutach, które komitet referendalny ma wobec prezydenta i wobec radnych, bo przypominam, że odwołujemy nie tylko prezydenta Krzysztofa M., ale także całą Radę Miasta.
0: Mówi wolontariusz w komitecie do spraw przeprowadzenia referendum Piotr Pałgan.

0: grupy Elanex. Jak podkreślają inicjatorzy, w tym Leszek Kulawik oraz pełnomocnik Marcin Nocoń, w mieście potrzebny jest tak zwany zabieg sanitarny, ponieważ nie ma zgody na to, by przez kolejne 3 lata Częstochową rządziły osoby bez jednoznacznego mandatu z wyboru mieszkańców.
1: Obecna sytuacja w Częstochowie, która jest, zmobilizuje ludzi do tego, że każdy jest zniesmaczony tym, że mamy prezydenta, który nie może pełnić swojej funkcji w Urzędzie Miasta Częstochowy, a poza tym też tak żartujemy między sobą, że ruszamy z programem Uwolnić Dziśka, ponieważ Zdzisław Wolski nieraz mówił, że ten fotel jest bardzo niewygodny i chciałby z niego jak najszybciej wyjść, dlatego też mu pomożemy, ponieważ nas zainspirował. Dlatego robimy referendum za prezydentem i za radą. Chcemy zebrać tych podpisów 20, może 23 tysiące, tak żebyśmy mieli pewną górkę, bo wiadomo, że niektóre podpisy mogą być błędne, bo ktoś źle wpisze numer PESEL, ktoś źle wpisze adres, a to komisarz wtedy odrzuci.
0: Mówi pełnomocnik komitetu Marcin Nocoń. W zachęcaniu częstochowian do udziału i w zbieraniu podpisów ma pomagać internet, ulotki i kampania billboardowa. Wsparcie finansowe zadeklarowali m.in. częstochowscy przedsiębiorcy. Wszystko będzie transparentne i na bieżąco częstochowianie będą dowiadywać się o rozwoju naszej inicjatywy, mówi Arleta Lizoń-Klama, rzecznik Komitetu Referendalnego.
2: Wolontariusze będą chodzić tak naprawdę po całym mieście. Planujemy również stacjonarne miejsca w takich newralgicznych punktach Częstochowy typu Kwadraty, Promenada, Jagiellończycy i tam na pewno będą osoby stały non-stop praktycznie od poniedziałku do piątku. Wszystkie informacje dotyczące tego, gdzie w danym dniu kto stoi, będziemy zamieszczać w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej, żeby po prostu to było na bieżąco aktualizowane, żeby mieszkańcy wiedzieli.
0: Organizatorzy akcji argumentują, że Częstochowa potrzebuje głębokich zmian personalnych i nie godzą się na obecny układ władzy aż do końca kadencji w samorządzie, a ta upływa wiosną 2029 roku.
3: Mamy nadzieję oczywiście, że podobnie jak w 2009 roku to referendum również się uda. Jest trudniejsze, dlatego że spadła nam liczba osób uprawnionych do głosowania, wzrósł wymóg frekwencyjny co do udziału w samym referendum. Z drugiej strony, wtedy kiedy było referendum w sprawie odwołania Tadeusza Wrony, był prezydentem urzędującym i pracującym. Tutaj dosyć, że mamy do czynienia ze złymi rządami. To jeszcze mamy do czynienia z prezydentem, któremu zakazano pracować i wchodzić do Urzędu Miasta. No to jak on chce prowadzić nasze miasto w 3. stulecie?
0: Dodaje Leszek Kulawik z Komitetu Referendalnego. Gdzie w gminie brakuje schronu? Na mapie bezpieczeństwa wciąż mamy mnóstwo białych plam, ale samorządy dostały właśnie bezpłatne narzędzie, które ma pomóc to zmienić. Chodzi o aplikację Prozo, która za darmo wszystkim samorządom udostępniła jedna z firm. Co zyskają nasze lokalne gminy? Mariusz Osyra przyjrzał się narzędziu.
4: To aplikacja, która jest bezpłatna dla 3 grup odbiorców, w tym samorządów, które planują swoje działania na rzecz budowy tzw. miejsc schronienia. Analizuje ona rzeczywisty czas dojścia mieszkańców do bezpiecznych punktów. Temat jest palący, bo od końca maja weszły w życie nowe przepisy ustawy o ochronie ludności. Teraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają zaledwie 45 dni na podjęcie decyzji o kategorii schronu w każdym nowym budynku publicznym. Bez gotowego planu decyzje te zapadają w pośpiechu, a zamiast solidnego schronu dla kilkuset osób, inwestorzy mogą wybudować jedynie prowizoryczne ukrycie. Bezpłatne narzędzie posłuży m.in. do planowania rozmieszczenia budowli ochronnych i miejsc doraźnego schronienia, oparte na rzeczywistych drogach dojścia dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych. W Częstochowie zinwentaryzowano 210 budowli ochronnych.
0: Gra toczy się też o wielkie pieniądze, bo MSWiA szykuje miliardowe wsparcie na modernizację i budowę takich obiektów w latach 2027-31. Żeby jednak sięgnąć po te środki, gminy muszą najpierw dokładnie wiedzieć, gdzie i jakie schrony są im naprawdę potrzebne. Ponad 1 000 000 zł trafi do podczęstochowskich sołectw na rozwój i nowoczesną infrastrukturę. W starostwie powiatowym w Częstochowie wicemarszałek województwa wręczył umowy w ramach konkursu Inicjatywa Sołecka 2026. W subregionie północnym dofinansowanie zdobyło 21 projektów. Dzięki tym pieniądzom na terenach wiejskich powstaną nowe inwestycje, które poprawią komfort życia mieszkańców, zintegrują lokalne społeczności oraz zmodernizują drogi dojazdowe do gruntów rolnych. Realizowane zadania promują też dziedzictwo kulturowe, walory przyrodnicze i turystyczne w naszym subregionie. Spośród 57 wniosków na ponad 2 900 000 zł rozdysponowano kwotę ponad 1 000 000 zł.

0: Radio Jura.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowit.
1: Po reklamie.
7: W kalendarzu 18 czerwca jest 22 czas na wiadomości.
8: Dwie kobiety usłyszały zarzuty w sprawie przetrzymywania bliźniaków przez kilkanaście lat w zamknięciu.
9: Do tej sytuacji miało dojść we wsi niedaleko Suwałk.
8: Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co wiadomo w tej sprawie?
10: Kobieta i mężczyzna, którzy obecnie mają blisko 50 lat, mieli być przez co najmniej kilkanaście lat przetrzymywani w zamknięciu przez swoją matkę i siostrę. Wychodzili tylko na teren gospodarstwa. Według moich nieoficjalnych informacji ich izolacja mogła być dłuższa. Trwać nawet 30 lat i zacząć się tuż po skończeniu przez nich podstawówki. Śledczy przedstawili dzisiaj zarzuty dwóm kobietom. Grozi im do 8 lat więzienia. W śledztwie ustalono, że miały zaniedbywać potrzeby higieniczne, żywieniowe i zdrowotne pokrzywdzonych. Dorosłe już bliźniaki przebywają obecnie w szpitalu psychiatrycznym.
8: Od początku piłkarskiego mundialu w USA służby przechwyciły już ponad 50 dronów, które pojawiły się w pobliżu stadionów i stref kibica.
9: Tylko w Kansas City w ciągu jednego dnia unieszkodliwiono 8 takich maszyn.
8: Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa wprowadziła zakaz lotów dronów nad obiektami mundialowymi i fanzonami ze względów bezpieczeństwa.
9: Obawy dotyczą m.in. możliwości wykorzystania dronów do zakłócania imprez masowych lub prowadzenia nielegalnej obserwacji.
8: W najbliższy weekend temperatura w Paryżu ma sięgnąć 40 stopni Celsjusza.
9: A poniedziałek może być według synoptyków najbardziej upalnym dniem w całej historii tego kraju, donosi nasz korespondent Marek Gładysz.
11: Władze Paryża apelują do turystów i mieszkańców, by zachowali ostrożność. Pili dużo napojów bezalkoholowych, unikali wysiłków fizycznych w słonecznym żarze, używali kremów przeciwsłonecznych i tak dalej. Według synoptyków z francuskiego Instytutu Meteorologicznego Meteo France największy problem polega na tym, że na razie nie widać końca tej rekordowej fali upałów. Co najmniej przez cały przyszły tydzień temperatura w Paryżu ma wynosić od 33 do 40 stopni Celsjusza. W niektórych regionach Francji może przekraczać 40 stopni. Piję dużo wody, spryskuję wodą twarz i ramiona oraz szukam cienia, tłumaczy mi młody paryżanin.
8: W Polsce to też będzie bardzo ciepły weekend.
9: No, na szczęście nie aż tak.
8: W wielu miejscach w kraju będzie jednak 30 na termometrach.
12: Czesi tylko zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1 w grupie A piłkarskiego mundialu. Na gola Sadilka z pierwszej połowy odpowiedział z rzutu karnego Tyboho Mokena.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Noc w Częstochowie zapowiada się z umiarkowanym zachmurzeniem i temperaturą około 15 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, zachodni. Jutro w Częstochowie dominować będzie pogodna aura, a temperatura maksymalna osiągnie 30 stopni. Wiatr słaby, północno-zachodni.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Kajotka, oferującego okna, bramy, drzwi i rolety. Wrzosowa, Katowicka 54 przy trasie DK1.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Alpakarnia Poczesna z Mini Zoo, oferujący organizację urodzin i wycieczek.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Autoklima Częstochowa.pl. Telefon 733 267 267.
7: Kończymy nasze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Żużlowe lato nadjeżdża z pełną mocą. Już w piątek 19 czerwca Kronoplast Włóknia Częstochowa podejmuje Fogo Unileszno. Na torze Miśkowiak, Litzy i Tangate versus Pawlicki, Kołodziej i Cook. Czekamy na Ciebie na Kronoplast Arenie o 18:00. Bilety dostępne na eventim.pl w siedzibie klubu oraz w sklepach z gadżetami w Galerii Jurajskiej i w Centrum Handlowym Jagiellończycy.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Jura.

Już nie wracać do tych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze. Nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię.